0: și truze mamă v țătăli i spus мешкую нас.
1: П'ятихатки слухають радіо Накипіло.